0: Mamy środę, 26 dzień sierpnia, na zegarach jest 6. Czas na pierwsze dziś informacje.
1: W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, tak twierdzi prokurator generalny, który jednak odmawia podania szczegółowych informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował jednak o politycznej części śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
2: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIPAK był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą już wtedy prowadzoną, czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali. Czy dofinansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy, bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony.
1: Mówił Waldemar Żurek. Przedstawienie informacji o szczegółach ustaleń minister zapowiedział za kilka tygodni. Konflikt na linii Stany Zjednoczone-Kanada wszedł na kolejny poziom. Prezydent Donald Trump ogłosił, że rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario, przez które przebiega granica państwowa między tymi krajami. Ze szczegółami nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Jezioro Ontario według Trumpa może zmienić nazwę na Jezioro Ameryki. Prezydent napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy Jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii. Napisał. Trump zapowiedział podwyższenie kolejnych ceł na produkty z Kanady. Tym razem auta i ciężarówki do 50%. Kanada ma nałożyć cła odwetowe. Trump nie pierwszy raz w wyniku konfliktu zmienia nazwy. Przypomnę, według Trumpa Zatoka Meksykańska to dziś Zatoka Amerykańska.
1: Polska Organizacja Turystyczna odpiera zarzuty, że spot mający promować Polskę za granicą nieszczególnie zachęca do odwiedzenia naszego kraju, o czym przekonali się nasi korespondenci, pytając o opinię mieszkańców europejskich metropolii. Michale, co jeszcze mówią przedstawiciele organizacji turystycznej?
4: W krótkim spocie trudno pokazać wszystko, co może przyciągnąć turystów do naszego kraju, dlatego magnesem mają być polscy celebryci, a opinie mieszkańców europejskich metropolii nie są miarodajne, przekonuje Paweł Moras, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: Dla nas istotne jest to, jak będą na ten spot reagować internauci w tych 5 krajach.
4: A wyniki kampanii i opinie o spotach za granicą mają być, zdaniem organizacji, bardzo dobre. Kolejne reklamy w ramach kampanii mają pojawić się we wrześniu.
0: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu i wszystko na to wskazuje, że u nas w Toruniu i w okolicy to będzie naprawdę piękny dzień i bardzo przyjemna środa. Na pewno będzie dużo słońca praktycznie przez cały dzień i na pewno będzie cieplej, nawet 2 razy cieplej, bo dziś do 23, może nawet 24 stopni. O poranku jeszcze słupek rtęci tak wysoko nie jest, ale to bardzo szybko będzie się w ciągu dnia w Toruniu zmieniało. Dzień dobry, po 6:00 kłaniamy się bardzo nisko i bardzo ciepło, serdecznie, środowo witamy wszystkich, którzy są z Radiem Gra na 88,8 o poranku. Piotr Golszowski, dzień dobry, cześć, startujemy.

takim dobrym rytmie, wakacyjne rano i dobrze na tej fali tylko i wyłącznie na 88,8 FM, a my z samego rana pytamy, jak wam się rozpoczyna ten dzień. Mamy nadzieję, że będzie z górki, że nic nie stanie na przeszkodzie, no może poza tymi długimi korkami, które jednak o poranku potrafią się tworzyć na Skłodowskiej, Kiri, na Średnicówce na przykład, a to w dużej mierze z powodu remontu torowiska przejazdu przez Równinną, przez tory kolejowe. Na szczęście nie będzie to trwało wiecznie, mimo wszystko jeszcze przez moment trzeba mocno zacisnąć zęby i borykać się z takimi problemami o poranku, ale mamy nadzieję, że i przez to jakoś razem przebrniemy. Za chwilę też dobrniemy do dzisiejszego, środowego kalendarza. Gramy dalej.

0: I'm so excited w Radiu Gra na 88.8. Ja też czuję jakieś takie podekscytowanie. Chyba samym faktem, że jest środa i że znowu zbliżamy się do weekendu, a nie gdzieś on jest tak bardzo daleko na horyzoncie. Tutaj jest taka jedna mała gwiazdeczka, której się przyglądamy, co ona oznacza. Ona oznacza to, że to będzie ostatni weekend wakacji dla wielu. Oczywiście w większości uczniów, dla wielu, którzy wypoczywali, również zawodowo być może w związku z wakacjami, żeby tu nie wskazywać palcami. Studenci jeszcze trochę tego wolnego będą mieli. A my zaglądamy do kalendarza. 26 dzień sierpnia to imieniny Sandry, Aleksandra i Marii. Wszystkiego dobrego. Dziś święto brokato, a więc posypujcie się tym nawzajem. Chociaż tutaj trzeba uważać, bo jak czasami mąż wraca posypany brokatem do domu, no to być może trzeba będzie się z tego tłumaczyć. Aczkolwiek może w takim dniu już nie i łatwo będzie to usprawiedliwić. Również Międzynarodowy Dzień Psa i na tym kończę. Nie odciągam was już od waszych psów, zwłaszcza, że to pora, żeby wyjść na poranny spacerek.
1: Reklama. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W szkołę ogarniamy nic.

0: Maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: takim dobrym rytmie wakacyjne rano i dobrze budzi się, otwiera swoje radiowe oczka, lekko się przeciąga i zaprasza bardzo serdecznie na tę falę na 88,8. O, tak dodałem życia trochę temu programowi radiowemu. Moi drodzy, w najbliższy weekend, dokładnie w niedzielę, wspominaliśmy ostatnio o tym, że dużo atrakcji będzie czekało w związku z dużymi wydarzeniami Copernicus Air Show albo Auto Moto Show w motoparku, ale nie tylko, bo z okazji zakończenia modernizacji, ponownego otwarcia stadionu miejskiego imienia Grzegorza Duneckiego w Toruniu przy ulicy Bema. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i to jest zaproszenie, które wystosowują organizatorzy tego wydarzenia do mieszkańców i wszystkich przybyłych do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. To będzie festiwal lekkoatletyczny połączony z rodzinnym piknikiem sportowym. Już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia od 10 do 13. Moc sportowych, głównie lekkoatletycznych atrakcji na stadionie miejskim, co tutaj chyba najbardziej istotne, odświeżonym. Raptem wczoraj wspominałem, że jak tylko będziecie mieli okazję, warto się temu przyjrzeć, no to teraz proszę bardzo, będzie można przebiec się po tej pięknej nowej bieżni. Polecamy bardzo serdecznie, na pewno wam jeszcze o tym przypomnimy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Happiness is so sad. Mimo wszystko radośnie was witamy o poranku. Dzień dobry, kocham cię. Tak wam za chwilę, może nie powiemy, ale zaśpiewamy. Strachy na lachy już za chwilę. Za moment do siódmej jeszcze trochę pogramy. Będzie też Reniusis, a o siódmej oczywiście najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. To co? Kubek w dłoń? A może jesteście w drodze? Tym bardziej szerokości życzymy. I uważajcie na siebie i dużo cierpliwości tam na tej średnicówce i skłodowskiej kili. O, bardzo ciasno momentami.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
10: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
12: Auto Moto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Auto Moto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-toruń.pl.
13: Po reklamie.
0: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu i wszystko na to wskazuje, że u nas w Toruniu i w okolicy to będzie naprawdę piękny dzień i bardzo przyjemna środa. Na pewno będzie dużo słońca, praktycznie przez cały dzień i na pewno będzie cieplej, nawet dwa razy cieplej, bo dziś do 23, może nawet 24 stopni. O poranku jeszcze słupek rtęci tak wysoko nie jest, ale to bardzo szybko będzie się w ciągu dnia w Toruniu zmieniało.
14: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na tej właśnie fali na 88,8 FM. O 7 zapraszamy na kolejne najświeższe, najważniejsze informacje z Torunia. Trochę szczegółów pogodowych. Raczej to optymistyczne wieści z tego, co widzę, będą. Ale taką ciekawostkę jeszcze znalazłem. Proszę bardzo, dla tych, którzy być może z samego rana nie wyobrażają sobie dalszej części dnia bez filiżanki kawy, no to proszę bardzo. Kawa, to są najnowsze odkrycia naukowców. Kawa może działać na ludzki organizm znacznie bardziej niż dotąd sądzono. Naukowcy z Finlandii dokładnie odkryli, że ludzie, którzy piją kawę regularnie, mają mniej tkanki tłuszczowej, więcej mięśni i unikalne zmiany hormonalne. To ostatnie dotyczy zwłaszcza mężczyzn. Ha, co wy na to? A ja mam chyba wyjaśnienie tego wszystkiego. Oni tę kawę po prostu na siłowni piją. Smacznej kawusi o poranku.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w raporcie. Ja przypomnę tylko, że dziś Międzynarodowy Dzień Psa. Jedno z dwóch takich świąt w naszym kraju obchodzonych, bo drugie, takie nasze, wcale nie międzynarodowe, ale ogólnopolskie święto tych czworonogów mamy dokładnie 1 lipca. Tego dnia w 2007 roku ustanowiła je redakcja czasopisma Przyjaciel Pies. A każdy pies to przyjaciel. Większy lub mniejszy, ale przyjaciel, dlatego warto o tym pamiętać, wybrać się z nim na spacer. A przede wszystkim, ja rozumiem, no może nie każdy będzie mógł wziąć dzień wolnego, ale jak już wrócicie z pracy, zabierzcie go raz jeszcze, pobawcie się z nim, rzućcie mu coś i sami rzućcie się w wir zabawy ze swoim psem. O, taki przekaz. Na dobry początek dnia leci. A za chwilę polecą u nas najświeższe informacje.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Oszą 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
4: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
13: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
12: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
13: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
11: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Po reklamie.
0: Środa, 26 dzień sierpnia, na zegarach jest 7, czas na kolejny raport.
15: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Na początek informacje drogowe. Trwają prace przy wymianie nawierzchni na ulicy Okulnej na Lewobrzeżu. Teraz wykonawca działa na odcinku od Łódzkiej do Strzałowej, a docelowe prace zaplanowano do Podgórskiej. Powstały już praktycznie chodniki. Równocześnie postępuje budowa ronda na skrzyżowaniu Strzałowej i Okulnej. Zarówno prace związane z przebudową Okulnej, jak i budową ronda zakończą się w listopadzie. Zmieniamy temat i teraz teraz zaglądamy na UMK, bo opóźnia się start termomodernizacji Biblioteki Głównej, która ma ruszyć jesienią, a rektoratu najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.
14: Przenosiny rektoratu miały ruszyć w czerwcu, tak się jednak nie stało. Dlaczego?
16: Przesunięcia wynikają z takich ograniczeń logistycznych. Przyjęliśmy taką optymistyczną wersję, że uda się oba obiekty doprowadzić do stanu przedremontowego w tym samym czasie. Rektorat mamy, okazuje się, że taką liczbę pracowników nie mamy dobrego miejsca, więc trzeba ich rozlokować logistycznie, co spowoduje, że następują przesunięcia, które powodują, że musimy zmienić plany kalendarzowe.
15: Mówił dr Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK, z którym rozmawiał Artur Stochla. Słuchacie raportu? Jest przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto, zapewnia prokurator generalny, który odmawia podania szczegółowych informacji w tej sprawie. Waldemar Żurek poinformował o politycznej części śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.
17: Czy zegarek był darowizną, czy był kupnem przez pana Piesiewicza, czy SIPAK był finansowany przez instytucję, która miała działalność przestępczą już wtedy prowadzoną, czy politycy brali pieniądze od zonda krypto i za co je brali i jak je wykorzystywali, czy dofinansowanie fundacji pana Ziobry, fundacji pana Wiplera miało mieć wpływ na polskie ustawy, bo to jest przykład takiej korupcji politycznej, gdyby został potwierdzony.
15: Mówił Waldemar Żurek. Ponoć szczegóły mamy poznać za kilka tygodni.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek krótkie potwierdzenie transferu Kamila Grabary. Reprezentacyjny bramkarz został piłkarzem Juventusu Turyn. Trafił tam z niemieckiego Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro. O miejsce w bramce Polak rywalizował będzie z Włochem Jugiemo Vicario. Najbliższy mecz Juve w sobotę i u siebie z Parmą. Biało-czerwone siatkarki z pewnym zwycięstwem na Mistrzostwach Europy. Polki w swoim trzecim meczu fazy grupowej wygrały w Stambule ze Słowenkami 3-0.
19: Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy, więc dzisiaj fajnie ta siatkówka wyglądała i to jest fajne, to cieszy na pewno, bo potrzebny taki mecz w naszych głowach, powrót do naszej dobrej siatkówki.
15: Podsumowała Magdalena Stysiak.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 24 stopni, na niebie sporo słońca, niewiele chmur i środa w naszym mieście będzie upływała nam raczej bez opadów. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na nieco podwyższonym poziomie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Dzień dobry i uwaga, uwaga, posłuchajcie, co dla was mam, no?
21: Dzień dobry, kochani, w końcu wstałam nieco wcześniej, po drobnej labie.
0: Wiecie, jak musiałem się przed siódmą pilnować, żeby się nie wysypać, że ona tutaj będzie po siódmej? Piotr Gąsowski.
21: I Oliwia Ciszewska, witajcie.

0: Bad Girls w Radiu Gra, to jest wakacyjne rano i dobrze. I to jest ten moment, w którym generalnie wszyscy słuchacze nie mają wątpliwości, co się powinno pojawić na antenie. Wiecie kto miał wątpliwość? Wiecie, kto się zastanawiał przez chwilę? Zaraz, co my tu mamy o tej porze? Tak!
1: No właśnie tak pamiętałam, że coś było, ale nie pamiętałam co. Dlatego na szczęście czuję i tak tę moc prosto z gwiazd, aby powiedzieć wam, że będzie to naprawdę dobra środa, bo jest to wyjątkowa środa. Jesteśmy dzisiaj dłużej razem. Ja się cieszę już teraz i myślę, że każdy z 12 znaków zodiaku będzie miał dzisiaj wyjątkowo dobry dzień. Należy się tylko uśmiechnąć do drugiego człowieka.
0: No to uśmiechaj, że się. Ja się też uśmiecham. No uśmiechajmy się. No takiego horoskopu jeszcze w tym tygodniu nie było.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: nam o poranku w Radiu Gra. To się zawsze sprawdza. Pięknie nam pograło w Radiu Gra na 88 i 8 FM.
1: A my sobie potańczyliśmy i poczytaliśmy ciekawe wieści ze świata sportu dokładnie.
0: Co tu się wyprawia, ludzie?
1: Właśnie.
0: Co ten Cristiano Ronaldo, ja się pytam?
1: Nie. Co on ma na głowie?
0: No właśnie, znaczy, całą rodzinę, do tego zespół, piłkę nożną, to na pewno, ale teraz ma jeszcze jakiś dziwny nowy kolor. Jak przeczytałem artykuł, że Cristiano pofarbował się na blond, to myślę sobie, będzie blond. Ale to jest taki blond, który zaszedł rydzą, że tak się dyplomatycznie trochę.
1: Taki blond, który robisz w domu. Aha. Na ostatnią chwilę.
0: I wtedy nie wychodzi i nie ma komu zgłosić reklamacji. Ale to jest kolejny piłkarz. Przecież Erling Haaland też już nie jest długowłosą blondynką.
1: Widzisz, po prostu musiało wyjść na zero. Straciliśmy jednego blondyna, dlatego zyskaliśmy takiego rudawego blondyna.
0: A może koniec sierpnia to jest taki moment, rzeczywiście kończą się wakacje, że ludzie chcą się zrobić na nowo, nie wiem,
1: wejść w nowy rok, nowa ja, tak? Tak?
0: Chociaż z drugiej strony na początku września w ławce szkolnej lepiej się za bardzo w oczy nie rzucać.
2: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
8: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
7: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
9: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
10: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zapraszam marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Po reklamie.
12: To jest Radio

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8. I muzyka za chwilę wróci na te fale, ale teraz wracają historie kryminalne. Bo cóż to za news? Co to za wiadomość jest wspaniała?
1: Jesień nadciąga, a wraz z nią toruński serial kryminalny, bo na podstawie powieści naszego Roberta Małeckiego.
0: Nic Panie Robercie,
1: się cieszyć.
0: No ściskamy po prostu.
1: Gratulacje.
0: Ogromne. Taka informacja pojawiła się przedwczoraj nawet, że przeszłość nie umiera, czasem tylko cierpliwie czeka. I już jesienią w znanej platformie streamingowej HBO Max zadebiutuje Zmora, nowy serial inspirowany kryminałem Roberta Małeckiego.
1: Dlatego pamiętajcie, że warto kręcić się wokół Roberta Małeckiego, jak go gdzieś zobaczycie na mieście, albo po prostu jak zobaczycie jego Katarzynkę.
0: Tak, i nie wcale po to, żeby od razu wskoczyć do serialu, ale wiecie, być w jego głowie, kiedy pan Robert zacznie pisać kolejną powieść kryminalną, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy kolejna platforma streamingowa na podstawie tej powieści zrobi serial. I co? I to będzie serial o tobie, drogi słuchaczku.
1: Albo o tobie.
0: Słuchaczku, albo słuchaczko.

0: dobre hity pełne słońca o poranku, Bausa i Magnetiki już teraz wybrzmiało i dodało nam trochę energii.
1: My też jesteśmy tacy magnetyczni, że przyciągnęliśmy dziś Oliwię już samego rana. Zalia tu jeszcze się na pewno pojawi do 8 i nie tylko, a o pełnej 8 oczywiście kolejne najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie Radia Gra. Zostańcie blisko radia.

0: rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: O reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
16: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 24 stopni, na niebie sporo słońca, niewiele chmur i środa w naszym mieście będzie upływała nam raczej bez opadów. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na nieco podwyższonym poziomie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
17: Słuchasz Radia Gra.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. O pełnej oczywiście najświeższe, najważniejsze informacje, ale my nie czekamy do 8 i przypominamy, że od dziś te tramwaje, czyli linia numer 2, 4 i 7 jeżdżą trochę inaczej, trochę krócej, to w związku z modernizacją torowiska na Kościuszki. Do tych informacji zresztą w naszych serwisach informacyjnych między innymi będziemy wracać.
1: No ja tak sobie myślę, że może motorniczy pozwoli na końcowym przystanku chociaż trochę posiedzieć. Wiesz, ktoś spędzał do tej pory pół godziny w tramwaju, a teraz po 15 minutach będą mu kazali wysiadać. No jak to tak? No, takie rozstanie o poranku bolą najbardziej.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: bardzo blisko 8 na zegarze. Drodzy Państwo, zbliżamy się, tak, po pierwsze do informacji, do raportu, po drugie zbliżamy się do ekspresu, do kawy.
1: Do kolejnej prognozy pogody oraz do po prostu kolejnej dobrej godziny na antenie Radia Gra.
0: Można ewentualnie zbliżyć się do siebie, tylko uważajcie, pamiętajcie, dzisiaj Światowy Dzień Brokatu, to jednak nie każdego może ze wszystkich dziwnych, trudnych sytuacji usprawiedliwić.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
5: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

0: więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
1: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
2: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
8: Jest środa, 26 dzień sierpnia w kalendarzu i godzina 8 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
9: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Toruńscy policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca Torunia, który przewoził samochodem 40 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli również blisko 5 kg krajanki tytoniowej. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego w wysokości blisko 62 tysięcy złotych. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za przestępstwo karne skarbowe, które dotyczy paserstwa akcyzowego. Teraz jeszcze krótkie ostrzeżenie drogowe o utrudnieniach na A1 pomiędzy węzłami Grudziądz a Nowe Marzy. Tam osobówka uderzyła w bariery. Służby są na miejscu, zajęty jest pas szybki w kierunku Gdańska. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zmieniamy temat. Pokazy akrobacji lotniczych, muzyka na żywo, widowiska pirotechniczne i spektakularny finał Light and Fire. To tylko część atrakcji, które czekają na mieszkańców i turystów już w najbliższą niedzielę. To wszystko będzie jednak oznaczać utrudnienia w ruchu w Toruniu w rejonie Starówki.
10: Bulwar będzie wyłączony od mostu do mostu. Za mostem między mostem drogowym a przystanią AZ to jest przestrzeń wolna, gdzie jest to część niebiletowana. Jeśli ktoś będzie chciał z tamtej pozycji oglądać pokazy, to oczywiście będzie taka możliwość. Natomiast cała kampa bazarowa ze względu bezpieczeństwa jest wycięta. Zamykamy ją.
9: Mówił Jarosław Balcerzewski, pomysłodawca i organizator Kopernikus Airshow Toruń 2026. Słuchacie raportu? To już końcówka wakacji. W przyszłym tygodniu uczniowie będą się oswajać z nową rzeczywistością. Na razie jeszcze błogo wypoczywają, w przeciwieństwie do nauczycieli, którzy muszą wszystko przygotować wcześniej.
11: Już praca w szkole się zaczęła na serio. Poprawki maturalne. No a od jutra już rady szkoleniowe, spotkaniowe, analityczne i organizacyjne na przyszły rok szkolny.
12: Spotkania z radą pedagogiczną, ustalenie pewnych dociągnięć, niedociągnięć organizacyjnych. ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą i ewentualne tłumaczenie, co z tego ma wynikać.
13: Mówili Lechosław Rybka, dyrektor 20. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz Jolanta Raczyńska z poznańskiego przedszkola nr 4.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
13: To jest raport sportowy, zapraszam. Twarde pierniki rozpoczęły przygotowania do sezonu. Za nami wczoraj pierwsze spotkanie drużyny w arenie Toruń, były wspólne zajęcia i sparingi przebudowanej drużyny, a za tydzień 2 i 3 września zaplanowano memoriał imienia Wojtka Michniewicza. Drużyna Arrivel Lotto zmierzy się z ekipą Norrköping Dolphins i Energą Czarnymi Słupsk. 11 września spotkanie z Treflem Sopot w ramach świętowania 80-lecia AZS UMK Toruń. Zmieniamy dyscyplinę. Nasze siatkarki po wczorajszej wygranej ze Słowenią 3-0 są już pewne wyjścia z grupy Mistrzostw Europy. Dziś Polki mają dzień odpoczynku, a jutro zagrają z Niemcami.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
13: 24 stopnie Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. To będzie przeważnie słoneczny dzień, nie powinno padać, a jutro w naszym mieście ma być jeszcze cieplej, nawet do 25 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
16: Zadam ci, Oliwia, trudne pytanie. Gdybyś miała związać się z człowiekiem na dłużej o imieniu Hadrian lub Fortunat, to którego byś wybrała?
8: Myślę, że Fortunata, tak, bo mi się tak miło kojarzy.
16: Po prostu
8: tak...
16: świat kręci się wokół pieniędzy. Dajcie spokój.
8: Nie no, chodzi o dobrą fortunę, wiesz, szczęście, horoskop, gwiazdy, te sprawy, tak.
16: Tak, tak. Tak czułem. Piotr Olszowski.
8: I Oliwia Ciszewska. No to gram.

0: Shakira w Radiu Gra, Daj Daj. No to dajemy wam dobrą muzę na ten początek dnia. Tak brzmi u nas wakacyjny program Rano i Dobrze.
1: Dajemy też pomysł na to, jak spędzić ten poranek. Jeżeli nie macie jeszcze ochoty pracować, to możecie sobie poklikać w komputerku, wchodzicie na stronę gra.fm, a tam macie głosowanie na toruńskie zielone ogródki naszej starówki. No i wybierajcie spośród tych, które już odwiedziliście.
0: Ale wiesz co, już pomyślałem, jak powiedziałeś, że chcesz coś tutaj dać dobrą radę na spędzenie tego poranka, że ty zaprosisz do tych ogródków po prostu.
1: A możemy się później spotkać,
0: nie
1: oczywiście.
0: Nie wiem, czy nie jest za wcześnie w niektórych przypadkach. Może niektóre z nich jeszcze nie funkcjonują, dopiero zaczną. No to rzeczywiście, czekając na otwarcie toruńskich ogródków, zagłosujcie na zielony ogródek toruńskiej starówki.
1: Jakby co, to będę wolna po 12.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Murder on the Dance Floor, tak wam gramy w wakacyjnej odsłonie programu Rano i Dobrze. A teraz z Dance Floor'u przeniesiemy się w Radiu Gra na taki floor do biegania.
1: Na bieżnię odnowioną na naszym stadionie miejskim będzie można razem ją zobaczyć, dotknąć, pomacać, pobiegać po niej już w najbliższą niedzielę w trakcie festiwalu lekkoatletycznego.
0: No tak.
1: Dla całych rodzin.
0: A ten będzie właśnie połączony z rodzinnym piknikiem sportowym, zatem mnóstwo animacji nie tylko dla najmłodszych, ale też dla tych zupełnie dorosłych, którzy pamiętają to miejsce. Nie tylko sprzed miesięcy, ale być może sprzed lat i będą mogli sobie tę nową bieżnię na wierzchnię porównać. Tylko tutaj ostrzegamy trochę, żeby nie szaleć za bardzo, wiecie, to jest nowa bieżnia.
1: No właśnie, jest to nowa bieżnia, dlatego pamiętajcie, obuwie tylko z jasną podeszwą.
0: Żeby śladów nie zostawiał taki, nie rozpędzać się za bardzo po tej bieżni, powoli biegamy, tak? Żeby to się wszystko nie zaczęło rozsypywać, jak to poprzednio.
1: Ta bieżnia ma nam wystarczyć na naprawdę długie, długie lata.
0: Gęsiego.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
7: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: wydarzeniami, które jeszcze w tej końcówce wakacji będą się działy w Toruniu. Ludzie, ja w ogóle mam wrażenie, że można by całe wakacje obczęstować tymi wydarzeniami, które teraz się wydarzą w weekend.
1: Kalendarz wydarzeń jest naprawdę bogaty. Mamy wydarzenia motoryzacyjne, sportowe, można też potańczyć i to nie tylko na parkiecie, na lodzie także będzie można.
0: Lotnicze będą, przecież nad Wisłą pokazy Copernicus Air Show, będzie piknik rodzinny, o którym już wspominaliśmy i całe mnóstwo jeszcze innych różnych wydarzeń.
1: Dlatego jeżeli już czujecie zbliżający się rok szkolny, to spokojnie, jeszcze się wybawimy.
0: Odłóżcie te plecaki, tornistry, a fe, podręczniki, a idź mi z tym.

0: Sorry, papi, na antenie Radia Gra.
1: Ależ ja się nie gniewam, nie ma za co.
0: No sorry.
1: Jeszcze do 9 trochę pogramy. Jonathan, Liwka i PZ się tutaj pojawią. Obejmuję noce. Obejmijcie obiema rękami radioodbiornik i zróbcie głośno.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: kremów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez 3 kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

0: Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: 24 stopnie Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. To będzie przeważnie słoneczny dzień, nie powinno padać, a jutro w naszym mieście ma być jeszcze cieplej, nawet do 25 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze w radiu gra tuż przed godziną dziewiątą, to znaczy zbliżamy się do niej wielkimi krokami, o dziewiątej informacje w raporcie. A my tak trochę przypominamy i trochę ostrzegamy, bo bardzo ważny weekend, nie tylko pełen atrakcji przed nami, ale też ostatni weekend wakacji. A co to będzie oznaczało?
1: Powroty z nadmorza, z gór, no ale przede wszystkim z nadmorza, tutaj do nas, do Torunia. Warto przygotować się także na utrudnienia na autostradach, bo remonty to nie wszystko. Oj, tak. Jeszcze także drobne kolizje, to się także zdarza.
0: Uważajcie na siebie, wiem, że wielu słuchaczy słucha nas również zdalnie, gdzieś tam będąc nad morzem i mają w planach powrót już w ten weekend. Czekamy tu na was. Wracajcie cało i zdrowo.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: już za chwilę, godzina 9 na naszej antenie, ale kochani, my się nie zatrzymujemy, kolejne hity pełne słońca już po 9. No a teraz zaproszenie na nasz raport, wiadomości, na prognozę pogody.
1: Wszystko prawda, kochany. Wszystko prawda, co ta pani mówi, nic tylko zaufać, zawierzyć tej kobiecie swą przyszłość. Przynajmniej w ciągu kilkunastu najbliższych minut.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Promocja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
1: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
0: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: 9 na zegarze, a to oznacza w Radiu Gra jedno, że czas na kolejne najświeższe, najważniejsze informacje. Raport Radia Gra.
12: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje dla pasażerów tramwajów. Od dzisiaj do najbliższego poniedziałku, 31 sierpnia, wprowadzono zmiany na liniach numer 2, 4 i 7. Te pojazdy kursują na skróconej trasie z Motoareny i Uniwersytetu w kierunku miasta i nie pojadą przez Kościuszki. Dwójka i czwórka zawraca na wałach generała Sikorskiego, siódemka na odrodzenia, a na trasie między Aleją Solidarności a Bukową jeżdżą zastępcze autobusy. Busy numer ZT4. Utrudnienia są związane z remontem w ciągu Kościuszki, który powoli dobiega końca. Zmieniamy temat. Teraz mamy ważne informacje dla pasażerów kolei podróżujących między Toruniem a Sierpcem. Komunikat od przewoźnika Arriva prześledził nasz reporter Artur Stochla.
13: Od 31 sierpnia, czyli najbliższego poniedziałku, do 4 września linia kolejowa na odcinku Toruń Wschodni-Sierpc będzie zamknięta z powodu prac torowych. Za pociągi Arriva kursować będą autobusy. Przesiadka na pociąg w kierunku Torunia Głównego będzie możliwa na stacji Toruń Wschodni. Pasażerowie proszeni są o dokładne sprawdzanie rozkładu jazdy. Publikujemy go również na gra.fm.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: We wrześniu do Sejmu trafi projekt ustawy z propozycjami zmian dotyczących emerytur stażowych. Chodzi m.in. o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
15: W pierwotnym pomyśle kobieta mogłaby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyzna po 40. Jak powiedział mi rzecznik lewicy Łukasz Michnik, to iloletni staż dla wszystkich, bez względu na płeć, pojawi się w ustawie, zostanie rozstrzygnięte podczas najbliższego wyjazdowego klubu lewicy zaplanowanego na 4 września. Niewykluczone, że ustawa trafi do Sejmu na drugim wrześniowym posiedzeniu.
12: To był Kacper Wróblewski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Przed nami bardzo słoneczne i ciepłe godziny w naszym mieście, bo ma być nawet do 24 stopni, a do tego ani dziś, ani w najbliższych dniach w Toruniu nie ma padać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, jest na nieco podwyższonym poziomie, warunki biometeo są korzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Już po dziewiątej, kochani, a to moment, aby powiedzieć papa swoim przyjaciołom, tak jak ja mówię papa, Olo, mój drogi.
11: Mam sobie już pójść, tak?
5: No już musisz iść, niestety. No. Mój drogi, teraz antena należy do mnie, także zostaniecie w dobrych rękach.
11: Kobiety rządzą przez O na końcu. Polecamy i zapraszam bardzo serdecznie wszystkie panie i panów na ciąg dalsze spotkanie z Oliwią, a ja życzę dobrego dnia. Piotr Kolszowski.
5: I Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia za chwilę.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

Jennifer Lopez, Ain't It Funny na antenie Radia Gra. Mam nadzieję, że słyszę to gdzieś jeszcze. Olo, tak, kręci się po redakcji, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest to jedna z jego ulubionych wokalistek. Zatem z pozdrowieniami dla wszystkich fanów Jennifer Lopez. Lecimy dalej w tę piękną środę. Dzisiaj także powinno być słonecznie w Toruniu. No i to słoneczko także będzie nam towarzyszyć na antenie Radia Gra. Oliwia Ciszewska, gramy.

0: choć dopiero po 9:00, to już impreza w głośnikach trwa. Jest środa, zatem powoli zbliżamy się do weekendu, można już odliczać. Jeżeli może planujecie ten weekend dożynkowo, to tym bardziej. No a propos dożynek, to cały polski internet obiegła wczoraj informacja o tych nietypowo zakończonych mazowieckich dożynkach w Chorzelach, ponieważ scena nagle odjechała. Po zakończonych koncertach i pokazie DJ-a, który grał na scenie stworzonej z kombajnu, kombajn odjechał, tylko że z pozostałością sceny. No, taki finał nietypowy, na szczęście nic nikomu się nie stało, tylko scena ucierpiała, no ale na szczęście sprawca tego zdarzenia bije się w pierś i żałuje. Obyście wy nie musieli tego robić po weekendowych imprezach, no i tych dożynkowych szczególnie. Także lecimy dalej może i rozkręcamy się na tę środę. Silent Circle, Touch in the Night na 88,8 FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest Radio Gra.

0: Alexis Jordan zaśpiewała o swoim szczęściu. Happiness już teraz wybrzmiewa na antenie Radia Gra. A co jeszcze przed nami? No sporo hitów, jak zawsze. Do godziny 10 pojawi się jeszcze m.in. Oscar Sims, ale także Rihanna. Zatem w dobrym towarzystwie będziemy zbliżać się do kolejnego raportu. Ale nieco wcześniej jeszcze prognoza pogody.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2500.

0: 599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie. Przed nami bardzo słoneczne i ciepłe godziny w naszym mieście, bo ma być nawet do 24 stopni, a do tego ani dziś, ani w najbliższych dniach w Toruniu nie ma padać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, jest na nieco podwyższonym poziomie, warunki biometeo są korzystne.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: W dobrym rytmie zbliżamy się już do godziny 10, a wy, jeżeli szukacie planów jeszcze na końcówkę tych wakacji, to zaglądajcie na naszą stronę gra.fm. Nie dość, że zagłosujecie jeszcze do końca tygodnia na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki, to jeszcze znajdziecie plany na zbliżające się dni, no i szczególnie ten ostatni weekend wakacji, który w Toruniu jest naprawdę pełen atrakcji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
4: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
5: Po reklamie.
6: Środa, 26 dzień sierpnia w kalendarzu i godzina 10 na zegarach. Czas na raport w Radiu Gra.
7: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Zaczynam od wizyty na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który cały czas przygotowuje się do dużego remontu dwóch głównych budynków znajdujących się na terenie kampusu. Termomodernizacja oraz wymiana instalacji obejmą rektorat, a także bibliotekę główną. Start tych inwestycji jednak się opóźnia.
8: Dlaczego jest problem z przeniesieniem pracowników rektoratu?
9: Mieliśmy takie pozytywne nastawienie, że uda się znaleźć miejsce na tyle duże, przestrzenie biurowe, żeby cały rektorat znalazł się w jednym miejscu. Okazało się, że takiego miejsca na uczelni nie mamy, czyli musimy rozdysponować poszczególne działy. I to nie jest jeszcze taki wielki, chociaż duży kłopot logistyczny. Musimy w tej chwili wymyślić nową koncepcję. Mamy pewne pomysły, jeszcze nie będę zdradzał, żeby udało się jak najwięcej jednostek jednak zostawić w tym samym miejscu.
7: Mówił doktor habilitowany Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK. A teraz zmieniamy temat i mamy przypomnienie dla pasażerów MZK, bo dzisiaj do poniedziałku tramwaje nie jeżdżą przez ulicę Kościuszki. Uruchomiono zastępcze autobusy numer ZT4. Te utrudnienia są związane z faktem, że do wykonania są jeszcze ostatnie prace przed docelowym uruchomieniem tramwajów po obu torach. Dwójka, czwórka i siódemka kursują na skróconej trasie z Motoareny i Uniwersytetu. Linia numer 2 i 4 zawraca na wałach generała Sikorskiego, a siódemka na Odrodzenia. A na trasie od Alei do Bukowej uruchomiono wspomniane już linie ZT4.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Będzie kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Tym razem koalicja rządowa liczy na wsparcie nowo powstałego klubu pod przywództwem Mateusza Morawieckiego.
11: Teraz mamy trochę inną sytuację w Sejmie. Pojawił się klub parlamentarny Rozwój Plus i tu pytanie, jak zachowają się członkowie tego klubu?
7: Mówiła Aleksandra Leo z UNICEF.
12: A jak słyszę, będą oni wierni decyzjom prezydenta. Adam Dziedzic z PSL-u podkreśla z kolei, że koalicja nie może grać pod dyktando Karola Nawrockiego. Do odrzucania prezydenckiego weta potrzeba ponad 270 głosów, a więc i głosów dzisiejszej opozycji.
7: To był Kacper Wróblewski. Ma być naprawdę ciepły, słoneczny i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście, a przewidywana maksymalna temperatura to 24 stopnie. Nie ma padać, jutro będzie cieplej, nawet do 25, a może 26 stopni i także bez deszczu.
6: Halo, halo, nie zasypiamy, lecimy dalej. Jest już środa po 10:00. Zatem czas na kolejną dawkę energii do towarzystwa Hit Pełne Słońca oraz ja, Oliwia Ciszewska. Michiko już teraz na antenie Radia Gra.

0: Dario G, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A propos słuchania dobrej muzyki, to nie wiem, czy wiecie, ale naukowcy znowu mówią swoje zdanie na temat tego, czego to słuchają ludzie mądrzy, bardziej inteligentni, a czego ci może mniej rozmyślający o świecie. Badania psychologów wykazały, że bardziej inteligentni uczestnicy częściej słuchali piosenek o smutnych lub emocjonalnie złożonych tekstach. Czyli wiecie, ja kocham ciebie, ty kochasz mnie, no i mamy problem, bo nie kochamy się. Na przykład, taki tekst mogłaby mieć piosenka, gdybym ja ją napisała. Na szczęście słuchamy dzisiaj bardzo pozytywnych i dobrych rytmów. No cóż, może i nie będziemy tak inteligentni, jak to psychologowie mówią, ale za to będziemy w dobrym humorze. Męskie granie orkiestra, to już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
5: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.
9: Ja się stałem.

Do It All Night. Chodzi oczywiście o taniec, bo to najlepsza forma aktywności fizycznej. Można robić ją całą noc i się nie zmęczyć.

0: Teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
6: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
5: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Po reklamie.
13: To ma być naprawdę ciepły, słoneczny i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście, a przewidywana maksymalna temperatura to 24 stopnie. Nie ma padać, jutro będzie cieplej, nawet do 25, a może 26 stopni i także bez deszczu.
14: To jest Radio Gra.

Tak wam gramy na ostatni weekend wakacji. No chyba, że jesteście studentami, to macie jeszcze miesiąc więcej czasu na przygotowanie się do nowego roku akademickiego. Do wielkiego remontu zaś przygotowuje się cały kampus UMK, ponieważ na tym głównym, na Bielanach, będzie remont biblioteki i rektoratu. Pracownicy muszą się przenosić, no a z czym to się wiąże? Z tym, że oczywiście jak ktoś będzie chciał coś rozwiązać w rektoracie, trochę mu zajmie szukanie odpowiedniego gabinetu, nie do końca w tym budynku, w którym się spodziewał. Zapowiada się taka ciekawa, nowa gra terenowa dla studentów toruńskiej uczelni. Żeby nie było nudno na jesień.

0: Party all the time. A jeżeli chcecie poimprezować razem z nami jeszcze przed południem, to zapraszam, bo już za chwilę kolejne hity pełne słońca, ale najpierw jeszcze prognoza pogody i najnowszy raport prosto z Torunia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
7: Auto Moto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Auto Moto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.

0: na Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Już 11. Przenosimy się do naszego newsroomu. Raport Radia Gra przed nami.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a zaczynamy od wizyty na Lewobrzeżu w Toruniu. Trwa remont okulnej. Obejmie on odcinek od Łódzkiej do Podgórskiej. Obecnie realizowany jest pierwszy etap prac od Łódzkiej do Strzałowej. Zakończono frezowanie istniejącej nawierzchni. Chodniki są wykonane w 95%. W najbliższych tygodniach planowane jest rozpoczęcie robót bitumicznych. Równolegle z tą przebudową powstaje nowe rondo na skrzyżowaniu Strzałowej i Okulnej. Wszystkie prace w tej części miasta mają skończyć się jeszcze w listopadzie. Zdjęcia z placu budowy publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
4: O tym się mówi w Toruniu.
3: Przed nami Air Show w Toruniu. Ta impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę nad Wisłą. W programie pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, koncerty. Ze względów bezpieczeństwa ruch w okolicach Bulwaru i Wisły będzie jednak ograniczony.
5: Most drogowy będzie... Będą wyłączone tam kładki piesze ze względu bezpieczeństwa. Znowu, jeśli będą planowane przeloty pod mostem, to na moście nie może znajdować się żadnych ani pieszych, ani samochodów. Na ten czas, czyli na okres tam powiedzmy około 5 minut, ruch będzie wstrzymany, żeby ten przelot mógł się odbyć. Natomiast ruch na moście drogowym zostanie zwolniony do 30 km na godzinę ze względu bezpieczeństwa, żeby w czasie przelotów nie doszło do jakiegoś przypadkowego wypadku, gdyby ktoś jechał z większą prędkością.
3: Mówił Jarosław Balcerzewski, pomysłodawca i organizator Copernicus Air Show Toruń 2026. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę od 15 do 22.
4: To są wiadomości Radia Gra.
3: W piątkowy wczesny poranek warto spojrzeć w niebo. Nad Polską będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie Księżyca. Jak podaje Polska Agencja Kosmiczna, zjawisko to występuje, kiedy Ziemia znajdzie się między Księżycem a Słońcem, a jej cień pada na powierzchnię naszej satelity. Najkorzystniejsze warunki do podziwiania tego fenomenu będą w zachodnich regionach naszego kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: 22-23 stopnie pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie będzie sporo słońca, nie powinno padać, parasole możecie zostawić w domach. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej korzystne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
2: Razem z Celine na naszej antenie witam Was po 11. Oliwia Ciszewska, pozdrawiam wszystkich w pracy, jak i tych przygotowujących się do szkoły. Może wzięliście sobie urlop, myśleliście, że odpoczniecie? Nie. Trzeba już szykować plecaki. A my szykujemy kolejne hity pełne słońca, a po Celine odwiedzi nas jeszcze Elton John. To już niedługo w Radiu Gra.

0: Me and my broken heart na antenie Radia Gra. Serce może nam się niestety trochę łamać, że wakacje dobiegają końca. No i niestety już niektóre nasze podmiejskie kurorty jeziorne zamknęły się na dobre. Sezon się zamknął, na przykład na Kamionkach, no już po sezonie, ale jeszcze plaża miejska w Chełmży jest czynna, tam sezon trwa do 30 sierpnia oraz nad jeziorem w Józefowie, tam również pokąpiecie się do 30 sierpnia, jeżeli oczywiście nie przeszkadza wam nieco chłodniejsza woda. I jeszcze ten tydzień ma być nawet ciepły. No, nawet.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Słuchaj, Marian.
6: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka.

0: mają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Remont w planie? Zakupy w Brie Commerce to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Górażdże 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje?
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Gramy na środę. Mówiliśmy już dzisiaj o końcu wakacji, o remontach, a także o tym, że można jeszcze pojechać nad jezioro. No to może powiedzmy sobie jeszcze o tym, co warto dzisiaj świętować, bo mamy 26 dzień sierpnia i kolejne urodziny. Dzisiaj gramy ze specjalną dedykacją dla każdej zodiakalnej panny urodzonej 26 sierpnia. Najlepszego, moi drodzy, choć pewnie spodziewaliście się tych życzeń, bo jesteście wyjątkowo spostrzegawczy, ale też konsekwentni, no i macie umiejętności rozwiązywania różnych problemów. Ja z takimi na szczęście nie przychodzę. Wśród słabych stron zodiakalnej panny mamy potrzebę kontrolowania sytuacji i wysokie wymagania wobec siebie i innych. No to muszę się postarać. Pierwszy na mojej liście jest, uwaga, uwaga, Michał Wiśniewski. To on dzisiaj obchodzi 54 urodziny, także najlepszego. Najlepszy tekst chyba, jaki możemy mu powiedzieć na te urodziny, to po prostu: Michał, nie zmieniaj się. My zrobimy dla ciebie wszystko, ty również dla nas zrobisz wszystko. Dlaczego? No i wszystko jasne. Kolejne solenizantki to m.in. Magdalena Szejbal, aktorka znana z takich seriali jak Szpilki na Giewoncie, Kryminalni. Obchodzi dzisiaj 45 lat. Mamy także Joannę Moro, to ona dzisiaj kończy 42 lata. Najbardziej znana z roli Anny German w serialu Anna German. No i ostatni, lecz nie najmniej ważny, Piotr Adamczyk. On również obchodzi 54 urodziny, tak samo jak Michał Wiśniewski. Znany z wielu głośnych ról, m.in. papieża, wielkiego kochanka w Och, Karol, ale również pojawił się na amerykańskim ekranie w filmach Marvela w roli bandziora.
1: We kidnapped you, rozumiesz?
0: Najlepszego dla wszystkich świętujących urodziny 26 sierpnia. Happy!

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
8: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij

0: festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: 22-23 stopnie pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie będzie sporo słońca, nie powinno padać, parasole możecie zostawić w domach. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometryczne.

0: meteo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej korzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
2: To jest Radio Gra.

0: Gabor i Kaja, ramię w ramię, zbliżamy się już do godziny 12. To kolejny moment na to, aby podsumować, co się dzieje w naszym mieście. Między innymi w naszych serwisach usłyszycie o Copernicus Airshow Toruń, który zbliża się wielkimi krokami. Wielki pokaz samolotów i tych akrobacji podniebnych. Widzimy się na żywo także w niedzielę w naszej strefie Radia Gra. No i oczywiście mam nadzieję, że już złapaliście swoją wejściówkę. Jeżeli nie, to wydaje mi się, tak patrzę w kierunku Martineza, będzie jeszcze możliwość dostania takiej wejścióweczki właśnie od niego. A ja się żegnam. Moi drodzy, to już koniec naszego dzisiejszego przedłużonego poranka. Po 12 już rozpoczynamy toruńskie popołudnie, a ja się żegnam. Do usłyszenia jutro po 9. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Links.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: W samo południe w Radiu Gratoru mamy dla Was najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Zaczynamy od wizyty na kampusie UMK na Bielanach w Toruniu. Jak wiecie, z naszych serwisów uczelnia chce zmienić oblicze biblioteki i rektoratu. Pierwsze roboty przygotowawcze w bibliotece poszły zgodnie z harmonogramem. W przypadku rektoratu pojawiły się problemy. Przenosiny miały ruszyć w czerwcu, ale tak się nie stało. Musimy zmienić plany, przyznaje rzecznik UMK Patryk Tomaszewski. Nie udało się bowiem znaleźć tak dużej przestrzeni biurowej, do której można by przenieść wszystkich pracowników rektoratu. Czy dofinansowanie remontu jest zagrożone, skoro będą opóźnienia?
4: Korespondencja z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który wspierał nas finansowo, to jest klub pieniędzy jest z tego funduszu, ale jesteśmy dobrej myśli, że fundusz na nasze propozycje zmian terminowych, czasowych zgodzi się i liczymy na to, że jesienią zaczną się przeprowadzki, natomiast remont będzie przesunięty, myślę, że dopiero na wiosnę.
3: Całkowity koszt remontu i termomodernizacji rektoratu oraz biblioteki na kampusie UMK wyniesie ponad 56 milionów złotych.
5: O tym piszemy na Gra FM.
3: Policja zatrzymała 46-letniego mieszkańca Torunia. Przewoził on samochodem 40 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. W jego mieszkaniu zabezpieczono jeszcze 5 kg krajanki tytoniowej. Mężczyzna stanie przed sądem, naraził bowiem Skarb Państwa na straty rzędu 62 tysięcy złotych.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Teraz w raporcie informacje ze świata. Nowa odsłona i kolejny poziom w konflikcie na linii Stany Zjednoczone-Kanada. Prezydent Donald Trump ogłosił, że rozważa zmianę nazwy jeziora Ontario, przez które przebiega granica państwowa między tymi krajami.
6: Jezioro Ontario według Trumpa może zmienić nazwę na Jezioro Ameryki. Prezydent napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii, napisał.
3: Informował Paweł Żuchowski. Stopnie w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, słaby, momentami umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środowe popołudnie. W Toruniu warunki biometeo są raczej korzystne. Przed nami jeszcze dość podobny, jeżeli chodzi o pogodę, czwartek i nieco cieplejszy piątek.
2: Otwieramy środowe popołudnie, to jest Radio Gra. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam Was wspólnie do godziny 18. Przed nami dużo muzycznego słońca, chociaż na razie, póki co, odpukuje w niemalowany na aurę, nie ma co narzekać. Kilka ciepłych dni przed nami nawet. O, i to jest dobra informacja. A na początek muzycznie u nas Bibi Rexa i Shanghai. Gramy!

0: To duża dawka muzycznego słońca Bonnie M w Radiu Gras, Solnego Grążka zagraliśmy wam, no i zagramy niejednokrotnie do 18. A u nas dzisiaj między innymi zajrzymy do Ciechocinka, który stara się dołączyć, być dopisanym do listy miast UNESCO. Poza tym będziemy w Chełmie, tam rusza już jutro festiwal Światło Czuły, to taki, jeżeli chodzi o podróże. Na miejscu też się sporo będzie działo, bo będę miał dla was bilety na Copernicus Airshow. Zajrzymy sobie także do propozycji na weekend, no bo przecież i przed nami aktywny finał lata w Story Plaza. My też tam będziemy. Będziemy również na Disco Night. Słuchajcie, będzie można potańczyć. Scena, światła, dyskoteka na lodzie to w najbliższą sobotę od godziny 18, a wszystko za free. No więc będą i propozycje, i newsy z miasta, a i zachęcać was też będę do głosowania na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki, bo finał coraz bliżej. Pozostańcie więc koniecznie z nami, a my gramy.
1: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
7: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
6: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Jaś, no to Paul Freddy gra. To Runianie wiedzą, że zaparkowanie na starówce to często graniczy z cudem, więc może po prostu warto się tam nie pchać. No jednak goście, turyści jeszcze nie do końca, a niektórzy się brutalnie o tym przekonują w momencie, kiedy zostawiają swoje auto w nie do końca legalnym miejscu lub też je po prostu porzucają, co też się zdarza. No i ostatnio znowu Straż Miejska i Policja przeprowadziła specjalną akcję. 91 interwencji, 42 mandaty, 17 blokad na koła i 27 kierowców wezwanych na policję. Skończyła się ta akcja policji takim właśnie rezultatem, no i Straży Miejskiej, między 21 a 23 dniem sierpnia, a kontrole będą kontynuowane do połowy października, czyli w zasadzie do końca tak zwanego wysokiego sezonu turystycznego w naszym mieście. Piszemy o tym też na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jazzy Groovy Funky, czyli Bruno Mars i Wszystko Jasne. U nas za chwilę trochę muzycznej chemii. Wiadomo, że chemia jest ważna w życiu, w związkach szczególnie, prawda? Co w pogodzie? O tym też za chwilę u nas, więc proszę pozostać z nami. To jest Radio Gra popołudniowo w środę z hitami pełnymi słońca.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
13: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
15: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
16: i Klemens prawy.
15: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
17: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
16: Codziennie.
17: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
14: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-toruń.pl.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca na niebie, słaby, momentami umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środowe popołudnie. W Toruniu warunki biometeo są raczej korzystne. Przed nami jeszcze dość podobny, jeżeli chodzi o pogodę, czwartek i nieco cieplejszy piątek.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Damian O'David. Sezon letni wakacyjny powoli nam się kończy, no to przechodzimy płynnie do tego nieco bardziej, że tak powiem, szkolnego sezonu, zaczynając od dyskoteki na lodzie. Disco on Ice w klimacie Saturday Night Fever. W sobotę od 18 wpadacie z łyżwami, albo na miejscu będzie można wypożyczyć, na miejscu, czyli na toruńskim Tortorze. Od 18 wstęp jest darmowy. Scena, światła, DJ, oprawa, muzyka na żywo. No, Tortor będzie wyglądał zupełnie inaczej. Wpadajcie od 18 na finał wakacji w najbliższą sobotę pod naszym radiowym patronatem. Wstęp darmowy.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Alker.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: kwietniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
3: Po reklamie.
7: Gdyby ktoś się zagubił, to 26 dzień sierpnia i 13 na zegarze, a to jest Radio Gra, czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Mamy ważne informacje dla pasażerów MZK. Jak wiecie z naszych serwisów, powoli kończy się modernizacja torów na Kościuszki w Toruniu. Przed nami ostatni etap prac. Od dzisiaj do poniedziałku tramwaje numer 2, 4 i 7 muszą kursować na skróconej trasie. Nie przejeżdżają przez okolice Kościuszki. Składy zawracają w centrum miasta. Od Alei Solidarności do Bukowej jeździ za nie autobus ZT4.
6: To są wiadomości Radia Gra.
8: W najbliższą niedzielę w Toruniu odbędzie się pierwszy tego typu air show. W godzinach od 15 do 22 nad bulwarami i Wisłą mieszkańcy będą mogli podziwiać pokazy lotnicze i akrobacje w powietrzu. Do naszego miasta przyjadą najlepsi piloci w swoim fachu.
9: Paweł Jakozerzewski jest absolutnie top 1 na świecie, jeśli chodzi o latanie z pirotechniką. Pokazuje, że grawitacja nie działa, bo potrafi latać na motoparolotniach do góry nogami. Kolejnym jest top 1 Artur Kielak. Nawet ci, którzy nie znają, to znają po stylu latania. Można wiedzieć, że to jest on. Lata samolotami odrzutowymi i samolotami tłokowymi. Robi akrobacje niesamowite. Lata mocno ekstremalnie, ale robi to naprawdę na poziomie.
8: Mówił Jarosław Balcerzewski, pomysłodawca i organizator Copernicus Airshow Toruń 2026. Dodajmy, że impreza jest biletowana. Szczegóły na Gra FM.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Po przesunięciu premiery Wiedźmina 4 akcje CD Projekt Red poszybowały w dół. Gracze są niezadowoleni. A co z inwestorami?
10: A inwestorzy również nie są zadowoleni. Ci mniej cierpliwi uznali, że nie chcą czekać na premierę czwartej części aż do 2028 roku. I to mimo, że od wczoraj w cyfrowym uniwersum Wiedźmina wydarzyło się bardzo dużo. Bo zobaczyliśmy zwiastun odświeżonej wersji ostatniej odsłony przygód Geralta z Rivii Wiedźmina 3. Do tego w przyszłym roku gracze otrzymają nowy dodatek do gry.
8: Mimo to CD Projekt Red jeszcze nie odrabia strat na warszawskim parkiecie, dodaje Igor Skrzypek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
8: To będzie spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Termometry pokazały już 22 stopnie i znacznie cieplej już dzisiaj nie będzie. Na niebie spodziewajmy się większej ilości słońca niż chmur. Parasole raczej nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Warunki biometeo są raczej korzystne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
7: Środowe, dzień dobry po 13:00 dla tych, którzy są z nami ponownie, dla tych, którzy po raz pierwszy dołączają, witajcie. To jest środa, więc dzień, w którym, jak mówią specjaliści od tematu, nam się zaczyna chcieć, więc trzymamy się wersji, żeby nam się chciało, jak się być może wcześniej nie chciało, a będzie dobrze. Billy Joel za chwilę i Swedish House Mafia na początek, hity pełne słońca. Marcin Miściewski, kłaniam się.

0: Monika Lewczuk, hity pełne słońca w Radiu Gra. A dzisiaj wieczorem test toru na narodowym, toru, na którym już w sobotę finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Australia, Wielka Brytania, Dania, a może Polska. W biało-czerwonych barwach w polskiej ekipie pojedzie także i Patryk Dudek. No a dzisiaj tor będzie testowany przez młodzież. W jednej z młodzieżowych drużyn pojedzie także Antonio Kawczyński. Trzymamy kciuki za naszych, rzecz jasna. Odliczając także czas do tych ligowych emocji 6 i 13, pamiętajcie, pierwsze półfinały PGA Ekstraligi z Motorem Lublinem.
1: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
13: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
12: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Kiedyś Kelly Family, a dzisiaj solowy projekt Michaela Patryka Kelly, Beautiful Madness w Radiu Gra. Teraz będzie o kranówce, o piciu wody. Przypominam, że jak mówią naukowcy, specjaliści od naszego zdrowia, kobiety powinny pić około 2 litrów płynów dziennie, mężczyźni 2,5 litra płynów dziennie. Dlatego warto sięgać po kranówkę. Czy robią to torunianie? O, szukaliśmy odpowiedzi. Posłuchajmy.
1: Nie mam obaw. Piję, żyję, nic mi nie jest.
2: Zaoszczędza dzięki temu pani sporo pieniędzy, bo 1 litr wody z kranu kosztuje grosz, a w sklepie musimy zapłacić dużo więcej.
1: Zapewne tak.
3: Tak, bez obaw pijemy i się nic nie dzieje.
2: Smaczna jest kranówka?
4: A ja piję bezpośrednio, to nic nie filtruje i smakuje mi, smakuje. Chociaż mam takie pewne opory z dzieciństwa. Jeszcze kiedy mama zawsze mówiła, żeby gotować wodę z kranu i takie miałem opory, ale niedawno przełamałem się i...
0: To proponuję łyk wody dla ochłody i dla zdrowotności. To i teraz. Smacznego.
5: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Promocja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
9: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
15: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: To będzie spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Termometry pokazały już 22 stopnie i znacznie cieplej już dzisiaj nie będzie. Na niebie spodziewajmy się większej ilości słońca niż chmur. Parasole raczej nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Warunki biometeo są raczej korzystne.
18: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: gorące południowe klimaty od Calo G w Radiu Gra. Ja zabieram was do Jordanek, bo już w niedzielę jeden z finałów festiwalu Nowa Muzyka i Architektura, czyli Magia Hollywood, gdzie usłyszymy największe przeboje filmowe. A między innymi chociażby Moon River, czy też muzyka Johna Williamsa będzie wybrzmiewała w Jordankach od godziny 17. Gorąco polecamy. A i chociażby klasyki, czyli Piratów z Karaibów, też ma w tym repertuarze nie zabraknąć. O wydarzeniu piszemy też na portalu gra.fm i niech to będzie taki wstęp do serwisu Lato w Mieście, to po godzinie 14.30 zapraszam.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Check it out.

0: reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Mamy 14 w trońskich zegarkach. Mamy też dla Was najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Toruńskie Orliki odzyskają dawny blask. Miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację dwóch boisk. Chodzi o kompleksy przy Polnej 14 i Świętopełka 15. Inwestycje w tych punktach będą kosztować ponad 3 miliony złotych. Ministerstwo wyłoży milion. Na Orlikach wymienimy nawierzchnię, siatki, wyremontujemy budynki socjalne. Pojawią się także nowe ogrodzenia i oświetlenie LED. Wszystko ma być gotowe we wrześniu przyszłego roku.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: Przenosimy się na Bielany w Toruniu. Jak wiecie z naszych serwisów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika chce zmienić oblicze Biblioteki Uniwersyteckiej oraz rektoratu. Jak ustalił nasz reporter, wyprowadzka pracowników z rektoratu na czas remontu do innych przestrzeni się opóźnia. Inwestycja nie wystartuje zgodnie z harmonogramem. A jak wygląda sytuacja w kwestii biblioteki?
16: Biblioteka, wszystko idzie zgodnie z terminem, ze względu na to, że tam było logistyczne przeniesienie przede wszystkim zasobów, czyli kilku kilometrów książek, natomiast pracownicy zostają i ona będzie w takiej formie niepełnej czynna i teraz tam będzie przetarg już na remont i późną jesienią spodziewamy się już remontu, ale to było łatwiejsze zadanie, ponieważ tam nie przenosiło się osób.
14: Mówił nam Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK w Toruniu.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Cztery samoloty Airbus A330 wzmocnią polskie siły powietrzne. Hiszpański rząd zgodził się na podpisanie wspólnie z Polską umowy na zakup łącznie 7 takich latających cystern. To ważny zakup dla działania samolotów F-35.
17: Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez czterech samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
14: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten zakup odbędzie się w ramach programu SAFE.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
14: 23 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu w Toruniu będzie na niebie sporo słońca, nie powinno padać. Parasole możemy raczej zostawić w domach. Warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W czwartek spodziewajmy się podobnej pogody jak dzisiaj, a piątek będzie najcieplejszym dniem tego tygodnia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
13: Patrzę w kalendarz, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Psa, więc wszystkie toruńskie czworonogi proszę pogłaskać przyjaźnie za łóżkiem, poklepać radośnie i wyprowadzić na długi spacer, a jakiś smakołyk też by się przydał. Do psiaków to my sobie wrócimy, a propos wyprowadzania właśnie całkiem niedługo. Kłaniam się po drugiej, to jest Popołudnie z Radiem Gra, Marcin Misiewski, witajcie ponownie, a na początek bardzo wakacyjny Run One River, a później Fleet.

0: Ozon i wszystko jasne, hity pełne słońca. Wracamy do psiaków, wracamy do skroniska przy Przybyszewskiego. No w końcu dzisiaj mamy dzień psa, no więc w niedzielę będzie można wyprowadzić psiaka na spacer. I uwaga, dzieci też będą mogły, chociaż pod opieką dorosłych, bo żeby móc wziąć psiaka na taki długi, fajny spacer, trzeba mieć 18 lat, być osobą pełnoletnią, po prostu. Ale dzieci w towarzystwie dorosłych oczywiście, że mogą takie psiaki też wyprowadzić. Chodzi o to, żeby psiaki miały przyjemne popołudnie, miały fajny spacer. No a być może to będzie miłość właśnie od pierwszego szczeknięcia, tudzież mrdnięcia ogonem i one już do tego skrońska nie wrócą, co by było najfajniejszym rozwiązaniem, rzecz jasna.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
12: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
11: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
14: Lidl. To się opłaca.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście. Zaczynamy od Jordanek. Terapia dla par to spektakl, który w piątek zobaczymy dwukrotnie o 17 i po godzinie 20 w Zarońskich Jordankach. Polecamy. A już w sobotę wieczorem od godziny 18 disco on ice na Tortorze, zupełnie za free. Scena, światła, oprawa sceniczna na finał lata i wakacji aktywnych w mieście Toruniu. A propos aktywnych wakacji w Toruń Plaza, także dziać się będzie i w sobotę i w niedzielę. Będzie open bar, będą aktywności sportowe, będzie laserowa strzelnica, wiele innych atrakcji, animacji też dla najmłodszych nie zabraknie, no i sporej dawki nakrót. Auto Moto Show z kolei to propozycja dla fanów motoryzacji, tej nowej, tej z duszą, klasyki. Prawie 300 aut zjedzie do naszego miasta w niedzielę od 11 w motoparku. Trzeba być. I kolejny koncert przy toruńskim fortepianie już w najbliższy piątek od 17 usłyszymy przeboje muzyki filmowej.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: zabawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: już Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
5: 23 stopnie to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu w Toruniu będzie na niebie sporo słońca, nie powinno padać. Parasole możemy raczej zostawić w domach. Warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W czwartek spodziewajmy się podobnej pogody jak dzisiaj, a piątek będzie najcieplejszym dniem tego tygodnia.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Sampr da się robić. 130 propozycji, czyli 12 więcej niż pierwotnie zakładano po uwzględnieniu odwołań. Jeżeli chodzi o toruński budżet obywatelski, prawie 11 milionów złotych w tym roku będzie do dyspozycji mieszkańców. Dzielimy to na pulę ogólnomiejską, na pulę lokalną, taką nazwijmy, na projekty, które będą dotyczyły naszej ulicy, dzielnicy, miejsca zamieszkania, place zabaw, tereny zielone, wydarzenia sportowe, rekreacyjne, być może nowa infrastruktura. To wszystko będzie w naszej decyzji, w naszej gestii. To my, drodzy torunianie, będziemy głosować i wybierać od 7 do 20 września. A o tych projektach piszemy więcej też w budżecie obywatelskim na portalu Gra.fm. Polecamy. A za chwilę u nas Dua Lipa i Physical w Radiu Gra, później Sissy Catch.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: I toż 15 na toruńskich zegarach. To czas, aby sprawdzić, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na wiadomości, czas na raport.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców. W związku z zakończeniem prac przy wjeździe z pętli Olimpijska w Toruniu, dzisiaj około 20 zostanie już udostępniona dla ruchu kołowego północna jezdnia Konstytucji 3 maja. Więcej o torowych pracach w tej okolicy piszemy na Gra FM.
5: O tym się mówi w Toruniu.
4: Pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, koncerty i masa atrakcji. Tak zapowiada się Copernicus Airshow Toruń. Ta impreza startuje w niedzielne popołudnie, skończy się prawie w nocy.
6: Mamy Airborne Pyrotechnics, jedna z dwóch grup na świecie, którzy latają na motoszybowcach. Nocne show łapie za serca. Jest odpowiednia muzyka do tego. Majestatyczne, mistyczne latanie w godzinach nocnych, to jest właśnie na finał. Mamy też grupę Phoenix Paramotor. Są dwie grupy motoparolotniowe, które latają na świecie i obie są polskie. Jest oczywiście masa innych wykonawców, którzy będą latali. Nie wszystkie rzeczy chcemy zdradzić, ale wydaje mi się, że warto być.
4: Mówił Jarosław Balcerzewski, pomysłodawca i organizator Copernicus Airshow Toruń.
5: Wiadomości z regionu.
4: Chełmińscy kryminalni zatrzymali dwoje podejrzanych w sprawie oszustwa, w wyniku którego 86-latka z Chełmna straciła 32 tysiące złotych. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za prokuratora. Fałszywy urzędnik przekonał ją, że jej mąż ma poważne problemy, namówił do przekazania oszczędności. Następnie do domu kobiety przyszła osoba, której przekazano gotówkę. Policjanci apelują o ostrożność. Prawdziwy funkcjonariusz czy prokurator nigdy nie zażąda przekazania pieniędzy.
5: To są wiadomości Radia Gra.
4: Rodzice, by otrzymać 300 zł z programu Dobry Start we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. ZUS przypomina, że choć nabór potrwa do końca listopada, nie warto zwlekać.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy. Twarde pierniki przygotowują się do sezonu. Wczoraj koszykarze Arrivy Lotto Toruń po raz pierwszy spotkali się na wspólnym treningu.
8: To tak naprawdę dopiero zaczynamy, także mam nadzieję, że te przygotowania pójdą pełną parą, oby wszyscy byli zdrowi, bo to też zawsze dobrze wpływa na zespół, żebyśmy mogli się w pełnym składzie przygotowywać. Wiadomo, nie ma jeszcze dwóch zawodników, no ale już będą w następnym tygodniu, także to też jest bardzo, bardzo dobra wiadomość dla nas, że przyjadą dość wcześnie i też będziemy mieli dużo czasu na to, żeby się zgrać, bo tak naprawdę cały zespół jest nowy.
4: Mówił Radiu Gra Damian Kulik, kapitan twardych pierników. Teraz zaproszenie dla mieszkańców Torunia. Z okazji ponownego otwarcia lekkoatletycznej części Stadionu Miejskiego przy Bema w niedzielę odbędzie się rodzinny piknik sportowy. Organizatorzy zapraszają całe rodziny od 10 do 13. Będą wyzwania, konkurencje lekkoatletyczne. Pojawią się także przedstawiciele toruńskich klubów sportowych.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
4: Termometry pokazały już 23 stopnie, cieplej dzisiaj nie będzie. To raczej spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur, nie powinno padać. Parasole raczej nam się dzisiaj nie przydadzą. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
3: Zakładam, że po 15 są tacy szczęśliwcy, którzy właśnie kończą swoje działania w pracy. Nie wszyscy, wiem, więc łączę się w bólu, jesteśmy z wami, dodajemy mocy. Rihanna też doda, za chwilę u nas Don't Stop the Music Topic, czyli mocno ibizosko zagramy, a później Electric Light Orchestra. Hity pełne słońca. Na początek po 15 kłaniam się ponownie. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: RMFFS Radio i Lambery w waszych głośnikach. Zwracamy do Copernicus Air Show. Wydarzenia, które ma być spektakularnym zakończeniem lata tegorocznych wakacji w naszym mieście. Wydarzenia, które też determinuje ogromne koszty. No, obrazowo najlepiej zrobi to pan organizator, czyli Jarosław Bacyrzewski.
1: Natomiast, żeby zobrazować, dwa razy po 10 minut angielskiej grupy Airball Pyrotechnics, to jest kwota mniej więcej około 60 tysięcy. To są znaczne kwoty, a to jest tylko 10 minut w programie. Gdybyśmy chcieli wziąć samoloty drutowe, 4 Baltic Beasty, to jest ćwierć miliona plus 11 ton, mówimy w tonach paliwa, 11 ton parafiny, czyli niecałe 400 tysięcy. Chcę uświadomić słuchaczy, że to są dość znaczne kwoty.
0: Niech to będzie odpowiedź na głosy chociażby w internecie, dlaczego wydarzenie jest biletowane. No właśnie, chociażby dlatego. A propos biletów, mamy je dla was już teraz pod numerem telefonu 56 654 3210.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zapraszam marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
9: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
10: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
9: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
15: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra. Yeah!

Kiedy będą słońca? Wracają za chwilę. A propos słońca, no tego brakować nie będzie w najbliższych godzinach w Toruniu. Jutro też to całkiem nieźle wygląda. Szczegóły meteo za chwilę na antenie Radia Gra.

0: RTV EURO AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a kawanosu pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
8: Termometry pokazały już 23 stopnie, cieplej dzisiaj nie będzie. To raczej spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur, nie powinno padać. Parasole raczej nam się dzisiaj nie przydadzą. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są korzystne.
7: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
9: Radio Gra. Hity pełne słońca.
10: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.

0: Piękny Ciechocinek chce dołączyć do listy UNESCO. Jeździmy tam bardzo często zaczerpnąć świeżego, solankowego powietrza. Niektórzy jeżdżą też w innych celach, dla jasności, prawda? Miejsce wyjątkowe, tężnie, warzelnia, fontanna grzybek, ujęcia solanki, przepompownia. Wpis do UNESCO oznaczałby przede wszystkim większy prestiż, promocję miasta na świecie oraz możliwości zdobywania dodatkowych środków na konserwację i rozwój uzdrowiska. Ta dokumentacja teraz trafiła do UNESCO w Paryżu. Sam proces jest długi, bo ostateczna decyzja może zapaść najwcześniej za 3 lata, najpóźniej do 5 lat, ale wiele wskazuje na to, że Ciechocinek jest na dobrej drodze, aby tak się właśnie stało. O czym napisaliśmy też na naszym radiowym portalu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: A tamta
3: to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Po reklamie.
0: Wtorniskie popołudnie i 16 na zegarach. Czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
7: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Gocławiu w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Ranna została 35-letnia kobieta. Dom został poważnie uszkodzony.
19: Do wybuchu doszło nad ranem przy ulicy 3 Maja w Gocławiu. Jak wstępnie ustaliły służby, eksplodował gaz, który ulatniał się z butli. Siła wybuchu była tak duża, że zawaliła się część ściany budynku. Ranna została 35-letnia kobieta, którą do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. W domu były też 58-latka oraz dwoje dzieci w wieku 6 i 7 lat. Im nic się nie stało. Na miejscu nadal pracują strażacy. Po zakończeniu ich działań stan budynku oceni nadzór budowlany, a przyczyny wybuchu ma ustalić prokuratura.
7: Akcje CD Projekt Red nadal w dołku po zapowiedziach dotyczących planów wydawniczych. Wczoraj polski producent gier i jedna z najważniejszych spółek na warszawskiej giełdzie gwałtownie straciła kilka procent. Gra Wiedźmin 4 ukaże się później niż spodziewali się gracze. Igor Skrzypek, dzień dobry. Igorze, gracze są niepocieszeni, a inwestorzy?
20: A inwestorzy również nie są zadowoleni, dlatego akcje mocno potaniały. Ci mniej cierpliwi uznali, że nie chcą czekać na premierę czwartej części aż do 2028 roku. I to mimo, że od wczoraj w cyfrowym uniwersum Wiedźmina wydarzyło się bardzo dużo. Bo zobaczyliśmy zwiastun odświeżonej wersji ostatniej odsłony przygód Geralta z Rivii Wiedźmina 3. Do tego w przyszłym roku gracze otrzymają nowy dodatek do gry. A mimo to CD Projekt Red jeszcze nie odrabia strat na warszawskim parkiecie. Podkreślmy, sytuacja wokół tej spółki może oddziaływać na całą giełdę. Spółka jest notowana w indeksie WIG20. Do tej pory sprzedała ponad 65 milionów kopii Wiedźmina 3.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
22: Na niebie mieszanka słońca i chmur, słaby, momentami umiarkowany wiatr, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na spokojne, środowe, późne popołudnie i wczesny wieczór. Przed nami jeszcze dość podobny czwartek, jeżeli chodzi o pogodę, i nieco cieplejszy piątek, który może być w ogóle najcieplejszym dniem tego tygodnia.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: Od środy mam nieodparte wrażenie, można się rozglądać odważniej dookoła siebie, szukając kolejnych propozycji. Ja wiem, że do weekendu to jeszcze troszkę wody w Wiśle musi upłynąć, chociaż cały czas jej całkiem mało, żeby nie było. No to i tak już będziemy wam polecali miejsca wydarzenia, chociażby w tej godzinie, w których dziać się będzie na finał tegorocznych wakacji w Toruniu. Marcin Misiecki, polecamy się jak zawsze z hitami pełnymi słońca. Gramy!

0: najbliższa niedziela w Toruniu będzie absolutnie pełna atrakcji. Automoto Show od 11 w motoparku. Tomasz Niejadnik zaprasza.
1: Automoto Show to jest wydarzenie w zasadzie dla każdego. Jest to rodzinny piknik z motoryzacją, więc poza tym, że prezentujemy szereg atrakcji motoryzacyjnych, to jest szereg atrakcji, aktywności w zasadzie dla każdego, także dla dzieci. Będziemy mieli dmuchane zamki, będziemy mieli animatorów, będziemy mieli szereg instalacji. Też będą pokazy związane z bezpieczeństwem na drogach. Jest to rzecz, na której nam szczególnie zależy, rzecz, o której trzeba rozmawiać, mówić, pokazywać, więc będzie symulator dachowania, będą eksperci w tej dziedzinie, więc tak naprawdę dla każdego coś miłego.
0: Strefa Car Audio, strefa sportowa, oldtimery. Krótko mówiąc, trzeba być.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zapraszam marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
10: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
11: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: Warto w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od festiwalu światłoczułego, czyli takiego trochę mini Skywaya w Chełmie. Od jutra do soboty łącznie 12 instalacji świetnych będzie czekało na mieszkańców naszego województwa. Polecamy. Zaglądamy też do toruńskich Jordanek. W niedzielę nowa muzyka i architektura i największe hollywoodzkie muzyczne przeboje prosto z filmów, czyli magia Hollywood w Toruniu. To w niedzielne popołudnie w Jordankach. Copernicus Air Show od 15 do 22.30. Wielkie święto, pokazy lotnicze. Nie zabraknie koncertu specjalnego miasteczka. Polecamy to na toruńskich bulwarach na finał wakacji. A finał lata i wakacji także w toruńskiej plazie już w sobotę i w niedzielę od godziny 13.00. Muzyka na żywo. Do tego open bar, laserowa strzelnica, atrakcje sportowe, animacje, konkursy. Dziać się będzie. A w sobotę do 18.00 zakładamy albo wypożyczamy łyżwy na tortorze i bawimy się, tańczymy na Disco on Ice. Wstęp wolny.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.

0: The Friends. All in w Radiu Gra. Niejednokrotnie wrzesień potrafił nas zaskakiwać wynikami w okolicach 30 stopni. Na razie na horyzoncie to prawda takie temperatury nie widać, ale końcówka tego tygodnia też całkiem niezła. 26 stopni w piątek. Póki co przed nami troszkę inne wyniki. Jakie? O tym za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Zdrowitost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
5: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
6: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Na niebie mieszanka słońca i chmur, słaby, momentami umiarkowany wiatr, korzystne warunki biometeo. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na spokojne, środowe, późne popołudnie i wczesny wieczór. Przed nami jeszcze dość podobny czwartek, jeżeli chodzi o pogodę, i nieco cieplejszy piątek, który może być w ogóle najcieplejszym dniem tego tygodnia.
10: To jest Radio Gra.

65-letni stadion miejski przy ulicy Bema imieniem Dunikowskiego nabiera nowego życia. Nowe mondo, nowa nawierzchnia, no więc to także nowe miejsce, gdzie będą mogły być rozgrywane zawody lekkoatletyczne, jak przekonują władze miasta, które już mondo testowały. W niedzielę każdy z nas będzie mógł, bo specjalny piknik wystartuje od godziny 10 na stadionie. Gorąco wam polecamy. Polecamy też zrobić głośniej, bo teraz Elena z Mamma Mia pojawi się w głośnikach, a później Cher i Billy. Come on.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
9: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
8: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
10: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
11: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Jest adwokatem i ma do tego pełne prawo. Tak o Romanie Giertychu, który został obrońcą prezesa Zonda Krypto, mówią przedstawiciele koalicji rządowej. Opozycja krytykuje fakt, że wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej jest adwokatem Przemysława Krala. Komentarze w tej sprawie zebrał w Sejmie Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
20: Witam.
19: Kacprze, co o tej sprawie jeszcze mówią politycy?
20: Wielokrotnie z ust rządzących pada stwierdzenie, że łączenie zawodu adwokata lub radcy prawnego z aktywnością polityczną nie jest zakazane.
21: Mi nie zgrzyta, dlatego
18: tego, że Roman Giertych jest adwokatem i rola adwokata jest taka, żeby udzielać pomocy prawnej dla różnych osób. Często adwokaci muszą bronić bandytów, muszą bronić zabójców.
20: Tak mówi poseł Lewicy Tomasz Trela, z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi wprost, kto jest beneficjentem takiego układu.
21: Z tej działalności pana Giertycha większy zysk ma nie pan Kral, ale koalicja rządząca, bo widzimy kolejne afery, które wychodzą.
20: Jak można się tylko domyślać, innego zdania jest opozycja.
22: Ja wolałbym, żeby polityk Platformy Obywatelskiej tak bardzo troszczył się o osoby poszkodowane.
20: Słyszałem od europosła Michała Dworczyka z Rozwoju Plus. Roman Giertych zadeklarował, że jest obrońcą prezesa Zonda Krypto od maja.
19: W Bałtyku można się kąpać. Od Świnoujścia po Krynicę powiewają białe flagi na plażach. W Gdyni pogoda sprzyja, choć upałów nie ma. Plażowicze chwalą sobie wypoczynek nad morzem.
23: Słoneczko świeci, jest dobrze.
24: Trzy osoby są może w wodzie, więc jest dużo miejsca. W dali widać Hel. Statki robią dekoracje horyzontu.
25: Wypiłam kawę, zjadłam śniadanie, czytam sobie, patrzę, słucham szumu fal. Jest bosko.
26: Leniwie.
27: Właśnie usiadłyśmy, bo nam się nie chce iść.
28: Dużo chillu. Jeszcze się rozkręcimy.
19: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
30: 23 stopnie pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie termometry w Toruniu. Jutro będzie podobnie, w piątek jeszcze cieplej. Nocami jednak ciągle spodziewajmy się, że słupki rtęci zjadą nawet do 10 kreski. Dzisiaj wieczorem i w nocy nie powinno padać, pokropi prawdopodobnie w weekend i MGW nie wyklucza, że wtedy przez region ponownie przejdą letnie burze.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
31: Jako, że początki też są ważne, po piątej u nas klasyka, czyli Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. A propos, miasto szuka podobno już choinki na święta, o czym piszemy na portalu gra.fm, gdyby ktoś pytał. Alex Warren i United Nations, hity pełne słońca, bo lato i wakacje jeszcze trwają, żeby nie było wątpliwości. Marcin Piesiecki, dzień dobry, po piątej, witajcie ponownie w Radiu Gra.

Oskar Cyps w Radiu gra hity pełno słońca. Na toruńskich szkołach trwa ostatnie przygotowanie do początku nowego roku szkolnego. Do grona nauczycieli mianowanych dołączyło właśnie 118 nauczycieli, którzy otrzymali taki awans z rąk prezydenta miasta Torunia. Gorąco wam, drodzy państwo mili, gratulujemy. No a młodzież, nie wiem czy młodzież czeka na początek roku szkolnego, nauczyciele pewnie trochę bardziej. Start 1 września. Jeszcze raz gratulacje dla nagrodzonych i mianowanych nauczycieli. Kaigo u nas teraz, Save My Love, a później September's Cry For You.

0: To już tylko dwa dni pozostały do głosowania na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki. Wybierzcie jednego z 8 finalistów, których mamy dla was na portalu gra.fm. Zagłosujcie na miejsce, które wam się podoba najbardziej. Polecamy i zachęcamy. A w Radiu Gra sprawdzamy dla was najnowsze info o pogodzie. Co nam przyniesie aura jutro? O tym za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! Pepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
4: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Zapraszamy.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
13: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
14: Po reklamie.
15: 23 stopnie pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie termometry w Toruniu. Jutro będzie podobnie, w piątek jeszcze cieplej. Nocami jednak ciągle spodziewajmy się, że słupki rtęci zjadą nawet do 10 kreski. Dzisiaj wieczorem i w nocy nie powinno padać. Pokropi prawdopodobnie w weekend i MGW nie wyklucza, że wtedy przez region ponownie przejdą letnie burze.
16: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
17: To jest Radio Gra. Wow!

0: Hej, hej, Daria Zawiałów, na finał naszego spotkania. Bardzo dziękuję, jutro czwartek, jutro znowu będzie coraz bliżej weekendu. Kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie. A za chwilę po 6:00 stery w Radiu Gra przyjmie Przemek Grabowski. Marcin Misiewski, dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru, pa, pa.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Światło, sztuka i emocje. To właśnie drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie. Przez trzy kolejne wieczory od 27 do 29 sierpnia zabytkowa starówka zmieni się w niezwykłą przestrzeń. 12 spektakularnych instalacji artystycznych z całej Europy rozświetli miasto zakochanych. Więcej informacji w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia. Wstęp wolny. Na drugi festiwal Światło Czuły w Chełmnie zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
8: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg, golonka tylna 6,99 kg, pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Gotowa na powrót do szkoły?
13: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
12: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
14: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
15: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa chełmińska 214.
2: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
16: Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Tak prezydent Ukrainy odpowiedział na list polskiego prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki napisał do Wołodymyra Zełenskiego z okazji 35. rocznicy ukraińskiej niepodległości. Magdalena Greiner. Witamy, Magdo. Co jeszcze pisze prezydent Zełenski?
17: Podkreśla zaangażowanie w rozwijanie więzi między naszymi dwoma, jak pisze, silnymi narodami, z szacunkiem i prawdomównością wobec przeszłości, trzeźwym podejściem do obecnych zagrożeń oraz optymizmem optymizmem wobec naszej wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej i NATO. Zełenski do swojego wpisu w mediach społecznościowych dołączył list, który otrzymał od prezydenta Polski. W tym Karol Nawrocki podkreśla znaczenie dobrych sąsiedzkich relacji.
16: Dopiero po miesiącu od wysłania amerykańskie władze otrzymały wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Według informacji uzyskanych przez naszego dziennikarza z Prokuratury Krajowej, służby dyplomatyczne polskiej ambasady w Waszyngtonie przekazały go stronie amerykańskiej dopiero wczoraj. Z tymi wiadomościami Tomasz Skory. Tomku, chodzi o wniosek wysłany z Polski 27 lipca.
18: Dokładnie tak, bo z taką datą pojawił się wtedy komunikat prokuratury stwierdzający, dziś właściwym władzom USA przekazano drogą dyplomatyczną wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Tak się jednak, jak się okazuje, nie stało. W ubiegłym tygodniu zapytałem prokuraturę, na jakim etapie jest rozpatrzenie tego wniosku. Ale dopiero dziś, czyli 30 dni po informacji o przekazaniu wniosku Amerykanom, prokuratura odpisała jednym zdaniem, że, cytuję, służby dyplomatyczne ambasady RP w Waszyngtonie przy nocie werbalnej z dnia 25 sierpnia 2026 roku przekazały władzom amerykańskim wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobro. Praktycznie miało to oznaczać, że dopiero wczoraj, kilka dni po tym, jak zaczęliśmy o to pytać, zarówno w Waszyngtonie, jak w Warszawie, któryś z pracowników polskiej ambasady dostarczył w końcu do Departamentu Stanu wniosek, który miał tam trafić, przypominam, jeszcze w lipcu.
19: Dziesięć stopni pokażą w najchłodniejszym momencie tej nocy termometry w Toruniu. Raczej nie powinno padać. W czwartek też parasole nam się nie przydadzą. Jutro w ciągu dnia, podobnie jak dzisiaj, będą 23 stopnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są raczej korzystne. Zbliżający się piątek ma być najcieplejszym dniem tego tygodnia.
0: Hej, cześć, witajcie, wciąż na wakacjach, w środku tygodnia, jeszcze sierpniowo, ale to ostatnia środa tego sierpnia. Przemek Grybowski z wami w Radiu Gra, mam tutaj dużo słonecznych hitów pełnych mocy. Za chwilę Pitbull, czeka Elton John i Dua Lipa, pojawi się Madonna, ale teraz Shakira. Piosenka z początku lata tak naprawdę.

Dobrze jest, jak jest, śpiewała nasza Roxy Węgiel. Dzisiaj jest Dzień Pieska, można jeszcze świętować. Świętują wszystkie psy, oczywiście, rasowe, kundelki, kanapowce i te, które uważają, że kanapa należy wyłącznie do nich. To święto ma też przypominać o adopcjach i psach, które czekają na dom. Może ktoś się wybierze, może ktoś znajdzie nowego przyjaciela. Za chwilę nasza muzyczna przyjaciółka, uwielbiamy jej hity, czeka Ray, Where is my husband?

Na zawsze i na wieczność Wilki w radiu gra. No niestety wakacje nie mogą być wiecznie, chociaż pewnie byśmy chcieli. Do astronomicznej jesieni zostały jeszcze od dzisiaj równo 4 tygodnie, jakby co. Bo w 2026 jesień oficjalnie zacznie się 23 września. Także spokojnie, klapki jeszcze zostają przy drzwiach. No i jeszcze wakacyjnie, jeszcze na lato Robin Schulz wrócił do muzycznej formy. Zróbcie głośniej jedno z moich ulubionych nagrań tego lata. Nasza nowość w radiu gra Robin Schulz i jego Better Times.

0: Lovey Baby.
1: Haka jeszcze nuta na wakacyjne imprezy w Radiu Gra. Chris Cross Amsterdam i Willy William oczywiście w numerze My Oh My. A dzisiaj u nas jest śliwkowa środa. Wczoraj mówiliśmy o śliwkach, no i dzisiaj pojawiłem się z kilogramami śliwek. Była promocja w sadzie u sąsiada. Radio Gra przypomina, że jesteśmy jakby co w środku śliwkowego sezonu. Można sobie jeszcze dżemiki porobić. A za chwilę Alvaro Soler. Nie wiem, czy robi dżemiki, ale fajnie śpiewa. Będzie jego Sofia.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność w

0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Okazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.
5: 10 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie tej nocy termometry w Toruniu. Raczej nie powinno padać. W czwartek też parasole nam się nie przydadzą. Jutro w ciągu dnia, podobnie jak dzisiaj, będą 23 stopnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są raczej korzystne. Zbliżający się piątek ma być najcieplejszym dniem tego tygodnia.
6: To jest Radio Gra.

0: Kręcamy też rubeczki YMCA od Village People, numer, który nadaje się na imprezy, także weselne, ale również na dożynki. Słuchajcie, jeszcze ten weekend w kilku miejscach za miastem będą odbywać się dożynkowe imprezy, a to są naprawdę fajne balety, można potańczyć, kiełbaskę z grilla zjeść, może ktoś się wybierze. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę David Guetta i Alok, nasza nowość tego lata, Run Run River.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.

hudby sú šaj, to Imani v Złotej godzinie zachodu słońca. Po 19 w Radiu Gra, Przemek Grybowski z wami na końcówce sierpnia, ale słuchajcie, końcówka wakacji nie oznacza przecież końcówki lata. To właśnie przełom sierpnia i września potrafi dawać świetne warunki na urlop, bo mniej wakacyjnego tłoku wszędzie, a dzień nadal jest jeszcze wystarczająco długi na plażę czy na wycieczkę, tak więc spóźniony urlop czasem najlepszy. A nawet jak popada, to posłuchajcie sobie tej piosenki. Anna Jurksztowicz, Stan pogody.

Zna także muzyki country, która no, jest zasmucona po śmierci ikony. Wczoraj świat obiegła wiadomość, że w wieku 80 lat odeszła Dolly Parton. Nawet Donald Trump ogłosił, że w Stanach Zjednoczonych flagi zostaną opuszczone do połowy. Shania Twain często spotykała się z Dolly Parton. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę Accent w remiksie Kylie. Wrócimy też do Brother Louie. Oczywiście, że Modern Talking ekipa już czeka.

0: Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler szukała swojego bohatera. Wielki hit w Radiu Gra. Dzisiaj każdy piesek jest bohaterem. Trwa dzień pieska, a wiecie, że pies potrafi nauczyć się naprawdę dużej liczby słów. Najzdolniejsze osobniki to rozpoznają nawet setki przedmiotów, a rekordziści potrafili odróżnić nawet ponad 1000 nazw. Wyobraźcie sobie. A mimo to zejdź z kanapy pozostaje wyjątkowo trudnym komunikatem bardzo często. No to przed wieczornym spacerkiem z psem taki hicior w Radiu Gra. We pauza I Wanna, nasza nowość.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ciekawe, czy Sylwia Grzeszczak też świętuje Dzień Psa, to dzisiaj, przed chwilą jej nowość, Mango, polecam, na wrzesień. A wiecie, że pieskie nosy są niezwykle czułe, dlatego psy wykorzystuje się nie tylko do tropienia ludzi, ale również do wykrywania określonych zapachów związanych z chorobami czy zmianami w organizmie. No tak, człowiek kupuje smartwatcha, a pies po prostu podchodzi i już wie, że coś jest nie tak.
1: Reklama.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
8: Hej, już jesteśmy.
7: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do

0: Takie hiciory. No idealny numer na dożynki jeszcze. Może ktoś się wybiera w najbliższy weekend, to może być ostatnia dożynkowa szansa. NA w Radiu Gra. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeden z największych hitów tych wakacji. Wszystkie dziewczyny uwielbiają, przetestowane, potwierdzone. Czeka DJ Goja, Jason Derulo, ich Michiko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
9: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

Trochę młodsi słuchacze Radia Gra powiedzieliby, że to było milion lat temu, bo to jeden z największych hitów lat 90. od grupy R.E.M., Michael Stipe i przyjaciele Losing My Religion. Już po 20, kiedy temperatura szybko spada, ale jeszcze będzie ciepło w tym tygodniu, a jak mówiły nasze babcie, kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie. Poczekamy, sprawdzimy, czy tak będzie również w najbliższym sezonie. Teraz już 21 wiek muzycznie, Joel Corey i Mnek, wieczorowo w Radiu Gra, Head and Heart.

dookoła świata, all around the world. Kto pamięta twórczość ATC przed chwilą u nas? Jest wiadomość na pocieszenie dla wszystkich, którzy martwią się, że lato będzie się zbliżać do końca. Do początku wiosny jeszcze tylko 205 dni. 7 wypłat i będzie kolejna wiosna. Policzone. Już niedługo. A jeszcze na wakacje, jeszcze na lato nasza kolejna taneczna nowość. Jennifer Lopez wraca na parkiet. Wszystko produkuje DJ Alok. Posłuchajcie, jak leci Everything is Fine. Everything fine.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Na jednej z dzikich plaż od zespołu Rotary, właśnie końcówka sierpnia, początek września, to jest idealny czas, żeby znaleźć się na takiej plaży prawie pustej. I jak człowiek dobrze poszuka, to można znaleźć takie miejsca także na polskim wybrzeżu. Jeżeli chcielibyście wiedzieć gdzie, to już podpowiadam, na przykład okolice Słowińskiego Parku Narodowego. Tam są

0: reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie.

Club i wielki chór Sounder Grace zapraszali na dach. Można wejść na ten dach, ale najlepiej to zrobić to w piątek, bo przed nami sierpniowa pełnia księżyca. W piątek możliwe, że zobaczymy ten piękny księżyc jak na dłoni w Toruniu i w okolicach. To wszystko wypada właśnie 28 sierpnia i tradycyjnie ta pełnia nazywana jest Sturgeon Moon, czyli księżycem jesiotra. No to jest kolejny argument, żeby właśnie w piątek wieczorem trochę dłużej posiedzieć sobie właśnie na tym dachu może, albo chociaż na tarasie, albo gdzieś w parku. Teraz jeszcze wakacyjny hicior, taki imprezowy, come on, Sawa, znacie to, The Shorts w Radiu Gra.

I Got a Feeling, jeden z największych hitów od zespołu Black Eyed Peas. A wiecie, kto stoi za tą produkcją? Tutaj cichym producentem był David Guetta. Robił to, tylko się nie przyznawał. Wieczorowe petardy u nas, a wieczorowo polecam także spacer, który może pomóc się wyciszyć. Lekki ruch po całym dniu, potwierdzono, pomaga zwolnić tempo i oderwać głowę od pracy. Czy w szczególności telefonu, no to odrywamy głowy i oczy od smartfonów i słuchamy tego gościa, który wiadomo w przyszłym roku wróci także na festiwal Open Air. Ogłoszono, że będzie także Tame Impala, jest pierwszym headlinerem, macie go teraz u nas. Dracula w remiksie Jennie.

0: mama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

taki czas na światowych listach przebojów, kiedy szwedzka grupa Roxette była obecna na tych najważniejszych prawie przez cały czas. Także w Stanach Zjednoczonych na liście Billboardu. The Look, znali ich wszędzie, także u nas w Polsce. Teraz jeszcze jeden mega klasyk z radiem gra wakacyjnie, wieczorowo. Robin Gibb z Bee Gees solowo, Juliet.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.

Radio Gra. Hity pełne słońca.

And I think to myself, why now? Why?

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.